No tu je ranka. Ustawlu soj hyszku nad potičką. Maleńku. Tičku. Lem z bivšim od sanockoho viknom, lem z oddilnima dveriami. Chmarami ogorodžu zroblu otveranku.

Jest to taki wers, co strasznie go opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorze naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, drahí posluchači Radia LM FM. To audycja Tri Świty. Zaczynamy tę audycję w czwartek 17 września 2026 roku. Na naszych zegarach już dobry pochodni 20 przed chwilką czuli ste nowiny LM FM. No i z tych nowin doznaliście się między innymi a pro to, co w najbliższy weekend bude się działo. O tychże podiach dziś sobie powiemy w dalszej części naszej передачи. Ну та, запрашам, зачинаємо днішню аудицію, чуєте, з Вроцлавського студія.

I drodzy słuchacze, ja do was wertam. Produżamy tri świty, choć ujem powisty, że dnes, jak i każdego dnia, dach to świadkuje imieniny. No i my sobie posmotrymy do naszego kalendaria. Ja najpierwsze pozeram do nowego stylu gregoriańskiego kalendaria. To świadkuje ujmy, że ma Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Petro, Robert, Sokrat, Teodora, Cy, Gordian. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, starego naszego stylu. Tak, dnes swoje imianiny świadkuje odmedzeńczyma Mojsej, Jerymonyn, Wawyla, Fedor, Parferyja, Grygory, Petro, Aleksandra, Paweł, Aleksander, Sztefan, Cy, Olena i Jelena. Także to wszystko dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam życzu na mnohy i błahy lita.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Dobrą muzyką gramy w Radio LEM FM, produżamy to wysyłania, no i powiedzmy sobie pro to, że to i dnes, znaczy 18 września, jak i każdego dnia, tak nietypowy świata mamy, między innymi hnysk, Międzynarodny Dzień Muzyki Country. W LEM FM może to country za wielo nie je. Kolisy, jak blażenny pamięty Bohdan Gambala robił swoje muzyczne programy, między innymi był taki program Hrawce, no to tam różnego roda muzyczny żanr jest, my mogli striczać, nie brakowało i country, ale dumam, że teper country za wielo toho nie je. No tak ja w swoich peredaczach country nie daju, ale za to mate dużo lękiuskoj, rusyńskoj, suczasnoj, ale i dawniejszej muzyki w mene, tak że to nadzieję się, że wam się to ta muzyka lubi. A właśnie, dalej bez te znaka, czy fajno, czy nie fajno, możecie wse do nie napisać na severian@lem.fm albo priamo do redakcji na radio@lem.fm.
2: Słuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM.

No i witajte po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Produżamy tryświty, oczywiście, hneski besiduje do was wrocławskie studio. Dorosła czy zarano szpiatnycia, początek weekendu, z hitsącia zarano chodyni 6.15, zachit o 18.44. Dny nam się oczywiście korczat, kiedyże idemy głoseny, ale zaranisznia dołhi z dnia to 12 chodyn i 29 minut.

Drodzy słuchacze, już w najbliższą sobotę 19 o 2 dni zacznie się olimpijska twórcza osień, jaka przyświęcona jest setnej rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka. Za to też to pierwszy dzień olimpijskiej twórczej oseny będzie w Bortnim o godzinie 17 w Selskiej Świetlicy zacznie się stricza z twórcami, a drugiego dnia 20 września w niedzielę o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach przy ulicy Sienkiewicza 28 będą jak raz продовжати то ту подію. В артистичній частині виступили, між іншими, ансамб Терочка і Тимофей Федор з Марієм Мариловим, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Так що кличемо, запрошаємо. Товариство Лемків є головним організатором, співорганізатором є товариство Руська Бурса в Горлічах. І ще можемо пару слів повісти про того річного патрона лемківської творчої осени, то Теодор Кузяк, як уже мрюк, який вродився 25 грудня 1926 року в Бортнім, де скінчив основну школу. Dalszym planom wczyty się w gimnazji i w Gorliciach przeszkodziła wojna, a Kuziak dostał się do szkoły w Mołastowi, ale przed jej zakończeniem był wywezeny na prymusowe roboty do Austrii, a pak na Madiary. Od tam ale powiało się mu wteczy, koli miejsce hitlerowskiego okupanta zaniał sowickiej, był poklikany do Czerwonej Armii i razem z nią wojował o oswobodzenie madiarskich i austryjskich zemel. Po wojnie Fedor Kuziak wernął do Bortnoho, ale nie odołcha już w 1947 roku, jak znamy. Przyszło to najgorsze, bo akcja Wisła, jak wieloch Bortnian, naszą się w listce koło Lignicy. Na wygnaniu jeszcze w 50-tych rokach 20-tego stulecia razem z jednostrzelczanami zorganizował teatralną grupę, która wystawiła piesu Wania Hunianki, Szołtys i Wertep w Karpatach Iwana Rusenki. Grał Amroza w tym wertepie w Karpatach. W tym periodzie, znaczy 50-60 roki, zaczął pisać, a jego otwory jawili się między innymi w Karpackie Rusy, wydawani w Zjednoczonych Stanach Ameryki, a pak też na lemkiewskiej stronie gazety Nasze Słowo w Polsce. Od kinca 50-tych roków żył w Rzeszowie, a budući na pensji wernął do Bortnoho, gdzie prożył ostatni swoje dny. Poświęcał się malarstwu, liczył po sobie prekrasne obrazy, przedstawiający dawną Lemkowinu, jej ludy, a i selskie obyczaje. Jego twory dnes sud wysoko cieneny, wystawlowane były między innymi na niedawni wystawie w Warszawie, formy prisutnosti sztuka Lemkiw Karpackich Rusyniu. Wmer Teodor Kuziak 26 września 2010 roku. Wydawnictwo Nasza Zagoroda wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Kuziaka. Dawno to były czasy i dohasająca watra. Tak że to, drodzy słuchacze, zachęcam wszystkich wziąć uczest w tegorocznej lemkiewskiej twórczej oseny.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
4: Wertam głową, przedłużamy nasze wysyłania. Drodzy słuchacze, usztisz w najbliższą sobotę 19 września. Okrem tego, że na Lemkowyni buda lemkiuska twórczość, to na Czużyni w Seli Wysokie czwarte lemkiuskie śpiewania. Zaochoczam, żebyście tam przyszli, bo wystuplat ryżnego roda ciekawe ansambli medżeńczyma z Priaszczyny. Przyjdzie grupa Koniare, ale też to ty znany, jak Rostoka, Kczera, Sasanka, czy Demaj. Tak że dumajte i na to, żeby na wysoku, na godzinę 14, już w najbliższą sobotę zajty.

Raz się przytrafiło, neszczas ja w Rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam ne bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

zabudać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, drpieć, zostarnąć a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, śmiać a omladnąć. Nasza łaska tu zostawa, całkiem cała.

0: jest piatnice, 18 vyrešnja septembra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už v tot víkend projde 34. Lemkivská tvorča osin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužaka v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Perší den podíjí subota od Pudejša v Porstnom, rydnom selni malaria, bajkaria i sospilného tijača. Počatok toj časti 18. hodini v selskej švitnici. V druhý den stretíme sa tradicijno v Korličach v Ruskej burši. Nedelná časť začne sa o 16. hodini. Do účasti zaprošeno sú tvorči slova z Polščo i Slovácii. V artističnej časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariou Marillovom a tiež Národná kapela Roberta Hadžara. Hlavným organizátorom podíji je Stovarišenie Lemkiv, spoluorganizátorom Stovarišenia Ruská bursa v Korličach. Srdečno prosíme! Zaran v Tolawi projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej ryczniczy wartania Lemkiw do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczolował jej budę jego wysokoprośwaszczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i premyślski. Przypomnijmy, że to ryszoniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniczu powrotu Lemkiw do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiw, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik Lemkiwskiego Świętego, świaszczenną uczennika Maksima, którego żywot i uczenniczeska śmierć była jednym z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 września septembra w Korliciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaranicznie bohosłużenia w Tolawi nawiązuje do historycznych dzieł z 1426 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią maczańczoma na postupującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świaszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiwskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podziw dla religijnej i nacjonalnej dostomenności Lemkiw. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpato-amerycki koncert kameralnej muzyki. Zahrad w nim trio w składzie Mariusz Mączak w uszli, Nicolas Caponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentowaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty może bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, bo przy amerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czerwowy raz, jak rosyjska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku zawdzięka Fundacji Ars Activa na czele z dr. Mariuszem Mączakom ta Lemko Sojuzowi karpatorusyńską rapsodyju, w tym czysni lemkiwsku narodną i autorską muzyku, moż było poczuty w Carnegie Hall, New Yorkskiej koncertowej hali, jedni z najbliższe prestiżnych w oświeci. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rutna odbude się czwarte lemkiwskie śpiewania. Podija zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdut w świątocznym korowodzi. Wostuplat lemkiwski ansambl pieśni Dańcia Koczera, Lemczata, lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

razem tweeting zerkali, ty pomagasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

0: Jest piatnica, 18. wyrażnia septembra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Už v tot víkend projde 34. Lemkivská tvorča osin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužaka v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Perší den podíjí subota odpúdejšia v Portnom, rydnom selni malária, bajkária i sospilného tijača. Počátok toj časti 18. hodiní v selskej švitnici. V druhý den stretíme sa tradicijno v korličach v ruskej burši. Nedzielna časť začne sa o 16. hodini. Do časti zaprošeno sú tvorči slova z Polščo i Slovácii. V artističnej časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariou Marillovom a tiež Národná kapela Roberta Harčara. Hlavným organizátorom podíji je Stovarišenia Lemkiv, spoluorganizátorom Stovarišenia Ruská bursa v Korličach. Srdečno prosíme. Zaran v Tolawi projdą tożestwa dla upamiętnienia setnej rocznicy wartania Lemkiw do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczolował jej budę jego wysokoprzeświadczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i premyślski. Przypomnijmy, że rzeszeniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świat ważnych dla prawosławnych Lemkiu, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik Lemkiwskiego Świętego, świaszczenno muczennika Maksima, kotroho żółot i muczenniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 września septembra w Korliciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaranicznie bohosłużenia w Tolawi nawiązuje do historycznych dzieł z 1926 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medżańczyma na postępującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świaszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiwskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podziej dla religijnej i nacjonalnej dostomenności Lemkiw. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpato-amerycki koncert kameralnej muzyki. Zahra w nim trio w składzie Mariusz Mączak w uszli, Nicolas Caponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentowaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty może bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, bo przy amerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czarowy raz, jak rosyjska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku, zawdzięki fundacji Ars Activa na czele z dr. Mariuszem Mączakom, Telemko Sojuzowi, karpato-rusyńską rapsodyju, w tym czasie lemkiwską narodną i autorską muzykę, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jednej z najbliższych prestiżnych w oświecie. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rutna odbude się czwarte lemkiwskie śpiewania. Podzieja zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątecznym korowodzie. Wostuplat lemkiwski ansambl pieśni Dańcia Koczera, Lemczata, lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

wybiegną wody, czy przebiegną z mers, czy przebiegną z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w okawach policji, w prostu słomu gier, w prostu słomu gier. W prostu mam dzisiaj sił, barwa wraca na kocki,

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze Łemki Wskocho Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczalisme naszą przyrodniczą audycyju pod nachołówką Obzeracz przyrody. Dneska mamy już 95. odcinek naszego programu i jsme w taki czas, w takiej serii odcinków, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce besiduju. No a tak naprawdę to ku zberu was na małą ekskursję. No i byliśmy już w wieloch nacjonalnych parkach do Chneska, no ale jeszcze nie byliśmy w takim cudowym, osobliwym miejscu nad berechą Bałtyckiego Moria. Dokładniej besida Chneska bude pro Słowenski Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków w Polsce i niemłodej, bo był zaklekany 1 sicznia 1967 roku za nemat powierzchnią 327 kwadratnych kilometrów i nachodzi się w średniej, centralnej części polskiego berechu Małtyckiego Moria w pomorskim województwie. No i taki ma charakterystycznymi elementami tego parku są te prymorskie ozera, takie bachnyste tereny, łuky, torfianyki, nadmorskie lisy, no i też przede wszystkim takiej dziunnej, taki dziunnej pas kosy z ruchomymi dziunami. Symbolem nacjonalnego parku jest srebrysta myła. No i Słowiański Nacjonalny Park jest jednym z dwóch nadmorskich nacjonalnych parków w Polsce i najbliższą w Europie obszerju wandrującego pisku. No i dneska kus doznamy się prototy diuny, wandrujuczy ruchomy diuny. Tiż wam powiem, po jakich szlakach najlepsze chodyty, żeby dozryty się najbardziej cudowych wydił landschaftów w tym parku. No i w zahali właśnie kus takich osnownych informacji protot region Chneska się doznamy. Ale pokaż to krótka muzyczna przerwa, a pak budu prodążaty dalszą besidu.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, w chnesznym obzaraczu przyrody wandrujemy sobie po Słoweńskim Nacjonalnym Parku i najbliższą wartością toho parku są nie zwierzęta, nie rośliny, ale nieożywlona przyroda, dokładnie dziuny. A jeszcze bardziej to te wandrujące ruchome dziuny, tyż możemy dozryć się eksplorować w tym parku weloch takich terenów jak moreny, kosy, ozera torfianek i plaży. W Słoweńskim Parku prochodzą dynamiczne procesy niszczenia i tworzenia, a premierą toho może być epizod z jaru 2016 roku, kiedy to odsłonił się kusok lisu zasypanego paroch tysiaciu roku temu wandrującoma w dziunami. To te ruchome dziuny znajdują się na wielkiej powierzchni, dokładnie na obszarze 500 hektarów i tworzą taki teren, który przypomina piskową pustynię. Ale pustynią to nie jest. No i tyż to te dziuny mają teryczną wysotę. Najwyższą z nich jest dziuna o nazwie Łączka, albo tyż Łącka dziuna. Jest to dziunny chorbok, który ma zmienną wysotę w zależności od pory roku. To ta wysota to jest medze 30, a 42 metry nad morą. Nachodzi się na łebskiej kosi. No i to ta łączka jest dumają ludy, że jest najwyższą ruchomą dziuną w Polsce i drugą najwyższą dziuną w Zachali w Polsce po takim hrbeti, który nachodzi się na Wyślanii Kosi. No tam to hrbet, to ta dziuna na Wyślanii Kosi ma wysotę prawie 50 metrów nad morą. Do 1945 roku to ta łączka, to ta łącka dziuna mała niemiecką nazwę Lonskenberg. No ale od 1955 roku oficjalnie już jest polska nazwa łączka. No i na to tu łączku, ale i też na inne dziuny możemy dojść na premier zelenym turystycznym szlakom. I kus proto tu trasu wam powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

słuchacie Obzeracza Przyrody. I wertamy pomale do słoweńskiego nacjonalnego parku. Chneska sobie wandrujemy nad brzegiem Bałtyckiego Morza przez cudowo osobliwe landschafty, bo smotrymy nie na lisy, nie na dyke zwierzęta, ale smotrymy na wandrujące ruchome duny. No jest to bardzo netypowy landschaft dla Polski, jak i dla całej Europy. No i nie jest to pustynia, trzeba powisty, ale jest to oficjalny obszar wandrującego pisku. No i to te duny mają liczną wysotę. Już znamy, że najwyższą z nich jest duna o nazwie Łączka. I na taką Łączku, ale i też na inne duny możemy pity zelenym turystycznym szlakom. Wede win z Łeby, z takiego miasteczka Łeba, przez to te wszystkie duny i wertat to szlak też do Łeby. Nie jest krótki, bo to 17 kilometrów, no ale przez ciły taki dołhi den litom, to bez problemu date radu właśnie tak projty ciu trasu. No nachodzić się ona w bardzo urokliwej miejscowosty, w bardzo urokliwym miastoczku, no i pak idę brzegiem morza przez plaży, no i aż do miejscowości, w którym trzeba wojty na Łączku, na Łącku Dziunu. Tam uczyć się to zielony szlak z czerwonym szlakom. Pak trasa idę przez urokliwy landschaft Łebskiej Kosy. Czas toho szlaku też idę przez takie dziunne pola i to nam tołdy właśnie daje możliwość obzerania z licznych ciuwanych dziunnych form od takich inicjalnych, początkujących na plaży po aktywne tak dziunne barchany. Na terenie najlepsze zachowana jest na to tym terenie najlepsze zachowana jest taka roślinność nadmerska. Ona występuje, rosnę bliżej morza i jest w różnych stadiach rozwitku. Możemy tam dozryty się małych do jakich takich zaczatki u lisiu, no a pak taki pak taka czas toho szlaku z dajaką przyrodą, zeleną przyrodą, to prodążać się podla piłnocznego brzegu Ozera Łebsko. No właśnie, bo to szlak, to jest takie koliczko, że zaczynamy w Łebi, idziemy nad morzem, pak idziemy przez toty duny i wertamy nad brzegiem Ozera Łebsko. No ale to nelem duny możemy smotryty w Słoweńskim Nacjonalnym Parku, ale i też możemy pity do dajakich muzeju i też hoczu was może poprosić właśnie, no żebyście pożdali paroch minut, a pak wam objaśnił bliższe prototy takie muzealne atrakcji na terenie Nacjonalnego Parku.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, słuchacie programu Obserwacz Przyrody, a w chrześnim 95. odcinku idziemy sobie przez duny Słoweńskiego Nacjonalnego Parku. No ale już znamy, już im powił przed przerwą, że to Nacjonalny Park to nie lem duny, to też paroch innych atrakcji związanych z historią. Bo na prymir jest takie seło, niedaleko toho parku, Czołpino, i tam nachodzi się taki zabytkowy kompleks osady Latarnykił. I w to tych budynkach nachodzi się Muzej Słoweńskiego Nacjonalnego Parku, gdzie tam na prymir możecie poczytać bilsze pro historię woznykania, zaklekania parku, jak i też są przybliżone walory naturalnego środowiska właśnie toho regionu. No a czom w Zahali to Nacjonalny Park mają takie meno słoweński? To ta nazwa to pochodzi od etnicznej grupy Słowencił. Słowenci właśnie byli tak ludy, którzy żyli w północno-zachodniej części Pomorskiego województwa nad ozerami Gardno i Łebsko. No, chneska już niewielo mamy pamiątek po to tej etnicznej grupi, no ale koli byśmy żyli byle tysiące roku do zadu, no to byśmy na pewno ich strytyli i strytyli się z ich tradycjami, językom, no i wszystkim zwykamy. Chneska możemy doznaty się kus pro ich kulturu, kiedy pojechamy do seła Kluki, tam nachodzi się niewielki skansen, w którym możemy zapoznać się z kulturą Słowencił. No i to wszystko właśnie w ramkach takiej bliższej ekskursji możecie zrobić, że sobie pojechacie do toho nacjonalnego parku, budete wandruwate po dunach, pidete do jednego muzea, do skansenu, no i w Zahali możecie prowesty bardzo cudowej, krasnej urlop w takich okoliciach. No a też z hotelową infrastrukturą nie będzie problemu, no bo niedaleko nachodzi się Łeba, w kotri hotelił, pensjonatił, agroturystyk nie brakuje. No i to wszystko pro Słoweński Nacjonalny Park, co dla Was im przyrychtował i co chciłem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że czujecie się zaochoczeni, żeby właśnie pojechać tady i żeby eksplorować krasu bałtyckiego berechu, bałtyckiego moria właśnie w Polsce. A tak to ja już praszczam się i dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obserwacza Przyrody, tiż dalszych to tych odcinków pro Nacjonalny Park właśnie w Polsce. Zatim już nic bilsze z mojej strony, trzymajcie się, żelam Wam przyjemnej reszty dnia i ostante zdorowy, ahoj! To był program Obserwacz Przyrody.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Realem FM.
1: Jest piatnice, 18 wyrażnia septembra 2023 roku. A na nowiny rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Już w tot weekend projde 34. Lemkiłska Tvorča osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamiaty Fedora Kuziaka w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Pierwszy dzień podziei, sobota, odpudę się w Portnom, rydnom seli malaria, bajkaria i sospilnego tijacza. Początek tej czasty 18 godini w selskiej świetlicy. W drugiej dzień strytymy się tradycyjno w korliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godini. Do uczesty zaproszeno są twórci słowa z Polszczo i Słowacji. W artystyczni czesty zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Hołownym organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiu, spółorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korleciach. Serdecznie prosimy! Zaran w Tolawi projdą tożystwa dla upamiętnienia sotnej ryczniki wartania Lemkiu do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczolował jej budę jego wysokoproświeszczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i premyszlski. Przypomnijmy, że ryszeniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świat ważnych dla prawosławnych Lemkiu, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik lemkiłskiego światoho, świaszczenno muczenika Maksima, kotroho żółot i muczeniczeska smert była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 wyrażnia septembra w Korliciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaraniczne bohosłużenie w Tolawi nawiązuje do historycznych dzieł z 1926 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią meczeńczoma na postępującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świaszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiłskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podziej dla religijnej i nacjonalnej dostomenności Lemkiu. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpato-amerycki koncert kameralnej muzyki. Zaran w nim trio w składzie Mariusz Mączak w uszli, Nicola Scaponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentuaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty moż bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, po preamerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czarowy raz, jak rusyńska melodii włozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku, zawdzięki fundacji Ars Activa na czele z dr. Mariuszem Mączakom, Telemko Sojuzowi, karpatorusyńską rapsodyju, w tym czasie lemkiłsku narodną i autorską muzykę, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jednej z najbliższych prestiżnych w oświecie. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rutna odbude się 4. lemkiłskie śpiewanie. Podzieja zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątecznym korowodzie. Wostuplat lemkiłski ansambl pieśni Dańcia Koczera, Lemczata, lemkiłski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano proster sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

nocy miłości. Niedojrzałe grono wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: LMFM.
1: Jest piatnicia, 18 ureśnia septembra 2026 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Już w tot weekend projde 34. Lemkiłska Tvorča Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Pierwszy dzień podziei, sobota, odpudę się w Portnom, rydnom seli malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Początek tej czasty, 18 godyni w selskiej świetnicy. W drugiej dzień strytymy się tradycyjno w korleciach w ruskiej bursi. Niedzielna czast zacznę się o 16 godyni. Do uczesty zaproszeno są tworci słowa z Polszczo i Słowacji. W artystyczni czesty zaprezentują się ensemble Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Hołownym organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiu, spółorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korleciach. Serdecznie prosimy! Zaran w Tolawi projdą tożystwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wartania Lemkiu do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godynu. Oczolował jej budę jego wysokoproświadczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i paremyszlski. Przypomnijmy, że ryszoniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świat ważnych dla prawosławnych Lemkiu, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik lemkiłskiego świętego, świaszczenno muczenika Maksyma, kotroho żółot i muczeniczeska śmierć była jednym z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 września septembra w Korleciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaraniczne bohosłużenie w Tolawi nawiązuje do historycznych dziej z 1926 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią meczańczyma na postępującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świaszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiłskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podziej dla religijnej i nacjonalnej dostomenności Lemkiu. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Pulse of Liberty, karpatoamerycki koncert kameralnej muzyki. Zahrad w nim trio w składzie Mariusz Mączak w uszli, Nikola Skaponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentuaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty moż bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, bo pre amerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czerwony raz, jak rosyjska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku, zawdzięki fundacji Ars Activa na czele z dr Mariuszem Mączakom, Telemko Sojuzowi, karpatorusyńską rapsodyju, w tym czasie lemkiłsku narodną i autorską muzykę, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jednej z najbliższych prestiżnych w oświecie. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rutna odbudę się 4. lemkiłskie śpiewania. Podzieja zacznę się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątecznym korowodzie. W ostuplat lemkiłski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, lemkiłski folklorny ansambl Rostoka, zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, orkiestra Świętego Mikołaja, koniary i demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prosty sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami, już tradycyjnie w każdą środę i w każdą piatneciu, zaczynamy naszą audycję Try Świty. No właśnie, od teper pres najbliższą chodynu, tak do mniejsze, bliższe 21:30 budu z wami na anteni. Możecie się ze mną kontaktowaty, pisaty, komentowaty, to chocze też, to wam się podobać, jak i tyż to, co wam się nie podobać w Trzech Świtach. A pisaty możecie na premier, tak oficyjną drogą, mailowo na adres kuba@lem.fm, albo może te pisaty do mene na Facebooku, na Gamboknyszci, znajdete tam mnie jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na fanpage LEM FM, tiż doznam się kole zwernete się do mene z widomością. No a teper to ja zwertam się do was z informacją pro muzyku, no bo precin medże besidamy, medże moima tyma minutami z no chwarinią na różne temy, to precin idut śpiwanky, kotry ja wam puszczam. No i na sam początek pustyłem N. Lem po łemkiwsku ze śpiwanką Lem Online, a teper poczujemy ensemble Otawa Jo. To bude utwir Oj Dusia, Oj Marusia, a pak poczujemy ze Słowacji ensemble Pacora Trio z muzycznym utworom Pidna Hołowką Polana, Polana.

Wertam do Was, doroch słuchaczy. Trwat program świte. Skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali ste przed chwilką ansamblu Pacora Trio z ośpiewanką Polana Polana. Była to barstaka jazzowa interpretacja narodnych rusyńskich śpiewanok. Ansambl pochodzył z Słowacji. No a raniejsze słuchali z ansamblu Otawajo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Oj Dusia, Oj Maru. No i dneska już mamy 18 września, 5 2026 rik idę. No i dneska idę to 261 idę to choroka. Mamy 38 tyżden, a do Sylwestra jeszcze leszyły się 104 dny. Den już prawie na tyłko dołhi jak nicz. Dokładniej dołhi z tchneszniego dnia to było 12 hodyn i 29 minut. Z hit Sącia w Warszawie male ludy o 6.15, a zachit o 18.44. Den chneska był dołszy od najkorotszego dnia wroci o 4 hodyny i 48 minut, a korotszy od najdołszego wroci o 4 hodyny i 18 minut. Mamy jeszcze 5 dni do osennej równonoczy, no i pak już tak pit astronomicznym wzgliadom, jak i kalendarowym wzgliadom budemy maty osen. Ale poklasz to jeszcze korzystajmy. Może jak w waszych stronach je jeszcze przyjemna, tepla aura, chwila, no to właśnie sód poślidne dnia lita, tak no korzystajmy z toho, czujmy to lito, na kiłko jeszcze sme w syle, je to możliwe. A teper to je możliwe posłuchać kus muzyki. Przed nami będzie muzyka z filmu Papusza, proromsku poetku, kompozytorom ciłej płatni z muzyką do toho filmu był Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam utwir Khamsovna Kune Romano Dadoro. A pak poczujemy po hiszpańskim muzyku z południowej Ameryki. To bude ensemble Pasquala i Labaka i Fauna, a śpiwanka bude Matyna Hołowok, Sabanas Azules. I to bude taki bars prymnej premier muzyki zwanej kumbią. Możemy powiedzieć, że jest to takie disco polo, ale południowej Ameryki, ale bars takie kus bliże, nachodziacze się takoj miejscowoj etnicznej muzyki, to ta kumbia taka, tak porównując do disco polo. No ale to już tylko wstupu, jak idę pro muzyku, posłuchajmy toho wszystko, a pak wertam do was.

skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy. Słuchali ste przed chwilą Pasquale y la Baca y Fauna, ensemble z Chile, z południowej Ameryki. To była śpiewanka Sabanas Azules. Rańsze pustyłem wam muzyku z filmu Papusza, to był utwór pidna hołówką Kham Sovna Kune Romano Dadoro. 18. września Hneska i Hneska to też je riczny cias smerty Nika Hołoniaka Mołotrzocho. Po angielsku Nick Hołoniak Junior. No i kim win był? Przede wszystkim był amerykańskim doślidaczem, fizyką i był no rusyńskiego pochodzenia. Jego rodzice byli karpackimi Rusynami, no ale już sam Hołoniak wrodził się w Ameryce, studiował wyedukował się na elektrotechnicznego inżyniera na Uniwersytecie w Illinois. No i znamy jego jak wars takiego znamnoho doślidacza, pracował jak taki konsultant, konsultujący doślidacz w laboratorium General Electric Company w Syracuse w sztacie New York. No i też Hołoniak jest nazywany nianią światło emitującej diody, bo w 1962 roku no dokładnie to stworzył pierwszą taką diodu LED. No a w 1960 roku stworzył pierwszy połowowodiczowy laser. Zatem no, znamy jego z takich dość praktycznych wynalazków i to właśnie człowiek rusyńskiego pochodzenia. A teper jeszcze kus muzyki, może właśnie w takim karpackim klimacie, peredwamy ensemble Puls i śpiwanka cymbalowe wariacje. A pak posłuchamy po polsku Sanach i Kwiat Jabłoni. To bude śpiwanka pidna hołówką Szary Świat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna, pererwa peret filkom, słuchali ste Sanach i Kwiat Jabłoni. Kooperacja dwóch ansambli, a dokładnie wokalistki i ansamblu z Polszczy, to była śpiwanka Pidna Hołowką, Szary Świat. Rańsze pustyłem jem wam ansambl zo Słowacji, to był Puls i muzycznej, i ich muzycznej utwir Cymbalowe Wariacje. Drochy słuchaczy, jakich naska świata praznujemy? No właśnie, tak, dwajem naszą związany z przyrodą, a jedno dla mene bars takie prywatne możemy powisty, bo naska mamy Międzynarodnej Den Geologa, a ja jem po uniwersytecie geologom. No i za to też może te słuchaty już no dołucha budut nowe odtynkę obzeracza przyrody. I za to też tak bliższe pro geologiu zwertam uwagę, za to też no bardzo interesuję się tą częścią przyrody taką naożywleną, ale bardzo też dla nas ważną i która wynabyła byty w wieloch miściach pit ochoroną. Na Międzynarodnej Den Geologa to jest taka nachoda, żeby przyzryty się osobom, które są geologami albo po uniwersytecie, albo po prostu pracują jak geologi. No bo precin, da jak uśpichy geologii, mają wielkie znaczenia dla środowiska, dla gospodarki, dla ekonomii. No i też to trochę świato winno zrobić, że bliższe ludy doznać się o profesji geologa i że geologi budut tiszyty się bilszą poszaną. Chneska tisz okrem Międzynarodnego Dnia Geologa mamy tisz Den Monitoringu Łody. Jest to zahalno-świtowa akcja, która ma je na cile zaangażowaty chramadzianiu w ochoronu świtowych wodzianych resursiów, jak i tisz w diania na ricz czystoty rik, ozer i inczych wodzianych zbernekiu. Świato to Den Monitoringu Łody zaklikane było organizacją America's Clean Water w 2003 roku. No i dochneska wspominamy właśnie to świato i dochneska cały czas problem czystoty wody, czy to w rikach, w ozerach i tak dalej je problemom. Tak naprawdę to czasem idę już nie ku lepszemu, ale ku hirszomu i za to właśnie musimy monitorować czystotę wody, no żeby znaty, czy mamy dostęp do czystych resursów, czy już do takich płanych i trzeba je dodatkowo oczyszczaty. Zatem tak dwa świata naszą jem

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Słuchaliśmy ensemblu Talisk ze Szkocji, to był instrumentalny utwór pidnahołowkom Echo. A rańsze, perę tą szkocką muzyką, to była muzyka Spidlasza. Pustyłem wam swada i niczos nowych, młodych tworcił z toj czasty Polszczy. Pustyłem wam taką osobliwą techno-etno-śpiwanku pidnahołowkom Lusterka. A teper to już liszamy Pidlasza, liszamy Szkocju i chamy do Azji. Paroch sliw pro dalszu dajaku derżawu ze świta i dokładniej pro Kambodżu chneska budę. Kambodża, no otwieramy atlasy, chladamy Kambodży, je to derżawa w południowo-schodniej Azji, na indokytajskim półostrowi nad tajlandzką zatoką. Kambodża maje hraneciu z Tajlandią, Laosem i Wietnamem. Dawniejsze była kolonią Francji razem z Laosem i z Wietnamem. Za to z totyma derżawami je osobliwo właśnie tak zbliżena. Stolecią Kambodży jest miasto Phnom Penh, a język, jaki jest hosnowany w Kambodży, to khmerski. No, Kambodża ma tak besidujący projazyk najdłuższej w oświeci alfabet, który tam azbuku, który składa się z 74 właśnie bukw. No, to porównujący do toho kilka mamy bukw w łemkiwskim języku albo w polskim, no to to je prawie, że dwa razy bilsze. Oczywidno to je tak, że jedna bukwa to je jeden zwuk. To nie je jak khmerski język, nie funguje jak kitajski, lem bilsze jak właśnie już wietnamski czy tajski. Powierzchnia Kambodży to je tak, powiedzmy, że kus bilsze jak połowa Polszczy, dokładnie 181 tysiaczy kwadratnych kilometrów, ale na to tej powierzchni żyje no, bilsze jak 17 milionów ludy, dost velo. Jak już się powił, Kambodża to je dawniejsza francuska kolonia, która zyskała niezależność od Francji 20 grudnia 1954 roku. W Kambodży to dominuje jedna religia i jest to buddyzm. 82% populacji derżawy właśnie maje poczuwać się, maje dajaku spilnu nit z buddyzmem. A jak idę pro geografię Kambodży, no to przede wszystkim ta derżawa jest bardzo nezynna, a przez seredynu derżawy idę bardzo dołharika Mekong. Mekong płynie przez paroch derżaw. W Kambodży to już jest taka kińcewa część Mekongu, która ma dołhist 500 km, ale ciła dołhist Mekongu to 4800 km i jest to jedna z najdłuższych rik w oświeci. W Kambodży nie jest weloch hir, ale no paroch znajdziemy takich niewysokich masywiu hirskich herbetiu. No i najwyższą toczką w Kambodży jest Hora Aural. Ma je wysotu 1813 metrów nad morą. No i jeszcze możemy doznać się, jakie jest nacjonalne drewo, nacjonalny owoc, nacjonalne zwierzę Kambodży i jeszcze paroch inczych ciekawych riczy. No ale to te ciekawostki to lyszam na późniejsze. Posłuchamy teper muzykę, budę muzyczna pererwa, a pak wernu do was z prodążynią besidy pro Kambodżu. Po klaszto prednamy latyszska etniczna muzyka, folkowa, to budę tautu meitas, taki ansambl, a śpiwanka maje na hołowok Burman Laimi. Pak puszczu wam śpiwanku z Czech, posłuchamy Tomasz Koćko i orkiestra, to budę śpiwanka Hopaj Hop.

Słuchaliście Tomasza Koćko i orkiestru. To była śpiewanka po czesku Hopaj Hop. A rańsze słuchaliśmy latyszski folk. To był ensemble Tautumeita z dziewczata, który no, robla wielką karierę w Latwii. Śpiewanka mała na hołowok Burman Laimi. Ale my już wertamy do Kambodży. Parochricz wam już jem poił prototyp derżawu. Ale teper to na premier doznajmy się, jak zwuczyt motto Kambodży. No bo każda derżawa, prawi, że każda derżawa ma do jakieś swoje łowne hosło i w przypadku Kambodży je to narit, religia, korol. Właśnie, bo Kambodża je korolestwem, królestwem, tak możemy powisty. Jak idę pro nacjonalne zwiria, które je takie z poszaną, je to kuprej. I kuprej nie znamy takiego zwiria z Karpat, z Europy w Zachali. Je to, możemy powisty, taka azjatycka korowa. Azjatycki bawil. Je to właśnie taki gatunok cycara, który bars zwychladuje podibnej do korowy. Narodnym owoczom Kambodży są banany, które są bars popularne. No ale to, co to, to iszcze warta do powisty, a nie było powiedziane. To pro bars wielki zabytok, religijny zabytok, który jest hołowną turystyczną atrakcją na mapie świata tak naprawdę. Jest to Angkor Wat. Jest to najbliższy wo świti pit wzliadom powierzchny religijny zabytok, który ma je powierzchnię 162 tysiące kwadratnych metrów. Angkor Wat nachodzi się na nacjonalni fani Kambodży. No za tym to jest bardzo taka wielka atrakcja i bardzo ciekawa i wieloch tysiaczy ludy przyjeżdża tam smotryty, chodyty po to tych chramach, które są związane z buddyjską religią. No ale to tylko może pro Kambodżu, oczywiście bilsze może te desy tam w internecie najty, to lem ja daję wam takie inspiracji, takie początkowe mały po prostu kusoczki, a bilsze oczywiście może te doczytaty w weloch dżerełach. Ale poklasz to jeszcze muzyka na kinczymę trioświtił na chneska, posłuchamy teper po rumuńsku, ale ansambl pochodyt z Mołdawii, Wijadaca. Dokładnie idę besida pronych. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Dincholo de Zori.

Słuchalista ansamblu Via Daca, jak i pochodzyc z Mołdawii, ale śpiewanka była po rumuńsku, mała na hołowo Gdinczolo de Zori. Przed pererwą skinczył jem korotku besidu pro Kambodżu, to była taka degustacyjna porcja informacji pro totu azjatycku derżawu. No i drogi słuchacze, już chcę was też uspokoić, bo idut obzeraczy przyrody. Dneska na premier był o 13 chodyni, tak, ale to sud jeszcze powtórzenia minułej serii z minułego roku, z minułej oseny i jaru, no ale nowo tenkę budut i one zaczną się pić kinec żołtnia. I oczywiście będę powiedzmy ramiłka tego programu będę podipna, bo premierowy odcinek będę ity w każdą piatneciu o 13 chodyni, a powtórzenia będą dwa razy. Raz to będę w sobotu rano i raz będę noczą z witorku na seredu. No i to też nowa seria, to będzie 20 odtynkił, a temą, taką hołowną temą będzie geologia. Ale nie będziemy izdyt do konkretnych geologicznych atrakcji, ale ja wam będę bardziej jak taki wykład robity, co to jest geologia, co to są skały, minerały, jakie mamy skały w Karpatach, jak dośliżaty skały, jak dośliżaty historiu Zemle i bilsze takich właśnie, tak ohoroda liczy. To wszystko zacznę się pit kinec żołtnia. A poklasz to jeszcze kus muzykę przed nami, posłuchamy Lawona Wolskoho, to bude śpiwanka po białorusku, pidna hołowką, majo kahanie.

0: Wertam do Was, dorochy słuchaczy pokorotki muzyczni Pererwi, Tyrwat, program Try Świty i Szczypres Paroch Minut. Myśluje Wam Jakub Zygmunt, a słuchaliście przed chwilką śpiwankę w białoruskim języku. To był Lawon Wolski i śpiwanka Pidna Hołowką Majo Kahanie. Dorochy słuchaczy, już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się z Wami i dziakuwaty Wam za prysutnist na anteni. Dziakuję Wam, że ste z nami, że nas słuchate i że włóczate to te Try Świty w każdej wieczer od poniedziałka do piatnyci. Oczywiedno okrem mene to jeszcze mate Severiana Kosowskiego w każdej wtorek i czwartek możliwość słuchaty, jak i tiż mate możliwość słuchaty Demka Trochanowskiego w każdej poniedziałek. No i jest nas trioch, no i za to sód to te Try Świty, bo każdy besiduje po swomu, w swoim klimacie i ze swoją muzyczną bazą, za to to tak wychladać z różne ciuwani. No ale mam nadzieję, że to ta forma Wam się podoba i że choczete jeszcze nas słuchaty przez następne tyżne, następne miesiące, a może i następne roky. A poklasz to kinec. Kinec na chneska. Ja żelam Wam przyjemnego wieczora, przyjemnego weekendu, tyż, bo precin już bliższy z Was prawdopodobno skończyła robotu i ma je swobodne do poniedziałka. Za to korzystajcie z tych poślidnych dny astronomiczno-holita. No a my czujemy się w następną seredu już po nedzielę. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Try świty wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Try świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerniej lalekiu, blisny mi iście. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyń mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńko grudy. Nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.